0: picioare pentru
1: noi de coare.
0: Ale co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje?